0: kuzwo. Prenjo dnja Dennis Wenzel. A dźensa, możemy skierę rec kuzwo poslednego szulskiego dnia, Mateo. To są też pro nas programy jewija, bo?
1: No, jen z najnapiaćich, ale runoczasnie najrzęczych dniów leta za szulorio a szulorki. Poslednji dzień szule do lecznych poznienów, to dźensa dominująca tema, kotrej so budziesz ty zawieszcze, ty szuszysza raz winowacze.
0: Zawieszcze, aj Mateo.
1: Panczanskie szuli Ciszyńskiego so szulskie leto czera i żona cele wosebite właśnie skończy, no chcą pak cała przewele przeradzić, czako nam by Tina Wenderutowa, hižo za nikak 10 mjenšinov, viac o tom rozpravia. Ale dalša téma, kýž miestem hižo citeđenje dovo šedne povieste dominuje Svetové mištostva Kopajnce, Mirčin Venkpak zladuje dženznišim www raz z hinešie perspektive na Kopariu, što si mysliče, hodži so koparska kariéra z vedomostný kariéru přirunovač. Hodži nu mače kvíle si vôvod mamač. A last but not least, juce však vidíme nové údače uľadka, jednu z tému úsovania, pravú lečnú tému, nám Milan Kojlich dženca hižo skrutka predstaví.
0: No a tež húčbe je dženca na smír lečo. Majorka buď vítaná, zaspieva skupina Trojozynk, tam, kde vyzatý štrošku vo šulu, zahaja tak rec prúznínsky čas, vo sa menšinu popečiche. It's

Kajka to wotmjena ma Jorka Buč, witana hudźbna wotmjena. No tun mamy tež tu serbskim rozhłosu. Jana Barencojc nam zaspiewa na przykład Hacz do sześcich. Eski Snilka, so przydruży. Jetzt jasna, Mirna Wotscharec nam zaspiewa. To so wieso też chodzi. Mordzina dżęca swieci posledni szulski dżyn za początk prozinu.

0: Biedl k našesć, a to so hižo cywe w lito wjeselu, zo možu šulorjo z tutym dżinglom zwjeselić.
1: No ja się muszę za po pyniżki krynem tukieć. To smo się z moją nanom tak ucznie za znamki pyniżki krynem. No ja za jedną jenku mam ja 1 euro za dwójku 50 centa.
0: A my jsme chceli widzieć, kotre dopomnienki macie wy na swoje wuswyczynia, jak by się za was weszuli, jakoście papierku dostali, kiszę w waszym przychodzie rozsudziła. To tak klinczy kietro dramatisaj. Miestru im szak jsme dostali w odmowu, kisz na skierę noz z nas podpisać może. Maty a fyzy to myjach najwyczy strach. Moje kolena nietkle hiszcze czepotaja. Uhaj, matematika, fyzyka, przy tym, co tyś tuta osoba bojesze, kaj się napisała, najwyczy strach myjach przed znamkomaj matematice a fyzice to byście moje najsłabszy przedmetaj a myjach strach przed reakcją a wumietowanie mi tych kocisy w uswyczynie w obladachu. Jeli to pola was, lubi szuloki, lubi szulorio, runie takie. To dawa takie wiste telefoniskie cisło, kiż wam rady pomha damotnie 116 111. Wony ryka, tam możecie wasze strachy w obmyslenia zwuraznić, bo sobie stoisz reakcje na znamki nastupa starszych, przywóznych, przeczelo, wuczary ostanotejsz 116 111 je cisło, a tutaj namakamy też jeszcze raz naszej damotnej app MDR Serbia, a na naszej internetowej stronie, a smy się też nieco zezbierali że nieco syda za pilność a wiedu za to nie ani szudzie jedynka trzebna. Nie poladajcie rady raz pola nas do sycze, tam szak możecie znamkami dżęca a też w przychodnych dniach nieco damotnego na wiestych miestnach dostać. Posledni szulski dżyn maja dżęca mnozy szulario zakski, ale posledni szulski dżyn miach uczera i żapańczycach kukowie. Witam na Metina Wendorotowa, o tym rozprawia.

0: Dźensa na poslednim šulskim dniu nie može so dopodnju. Za šulero spěšnje dosć minuć, a potom dže skunčnje do dołhich a zasłuženych lěčnych prózdninow w Pančanskej šuli Čišinského. Co šulske lěto hižo čera na cyle wose bity wašnje skunči, su minuće měsace dołho na tym dživali za dostanu nowu šulsku biblioteku, a to nic jenož ze čerstvimi knijami we polcach, ale tyž ze sčinami, kiž kojiž do takle w šuli nima. Bettina Wenderotowa jest so tam rozladowała, a najprede raz przyposłuchała.
1: Wszystkie dzieci są lica wiele naukli. Pisać, liczyć, a wizo też czytać. A żeby so szaproca tak prawie wudaniła, może swoje kmanosze nowej szulskiej bibliotece wotnietka intensywnie wupróbować. Widzimy nocy hiżo cyle derie, do kotry je polcy najraczo przyjmną.
2: Te olce najraczo te koniace damy, za tym prynni letnik je niekiedy nic za kruzlich kun, a tu tam zadu za tym sporta cyci.
3: A ja najraczo przeczytstwa, a takle ze skuniami, ura mitkami, ura Harry Potter.
4: Ja všetce tam zade pola vase s vase vupoštím.
5: A ty si absolutne knie.
3: A tam predku sú všetce také celky a tam jende by sa všetce zapísať a pon do knihy knopu a to vidí. Nic nie nic readovať, to pon knihy knopu a činí to.
1: Přichodže sa potom šulerio štvrtého letníka do služby bieru a nauknú knihy katalogizovať, vupoštovať a zase zriadovať. Poveda direktor šule Aleksandr Kozak. Dale rekne so chce ja so woto pracować.
6: Zome znano schaffneme, tež našu biblioteku, kotra še opravdže jara dere napelne na meste ma načasne, bych pravimo mu všo, što je zadžeče serbsce dava, tež pola nas šule bibliotece. Planovane je, zo nastane tu eventuelne tajka gminska biblioteka. So my prajeme juno dvojce v optiđen, dostanu vonkovne osobe za gmine, s dječimi možnost tu hič knije vupoščić, a bo cedeki, a tež vo to profitirovač.
1: A zo bychu ludki, sova zala a vodne muž dječom tež pri čitanju přez ramjo ladali, je grafika Štefan Hanuš z činy bibliotece a tež dalšu pri zemju zromadne s dječimi kreativne vuhotoval.
7: A no, ja sam mislil, pon vupladao 12 metrov, ta kutba, kut skoro 10 metrov vysoka, pon junucka, ve bibliotece, su to 15 metrov šemo, no, to su tuješ to babo, tuješ to dživa. A pon su so přizivili te džiči cica, štvrtletnika, s tem si motman roma dživali. Visa si ma pon nikoto vece dobe vupovedžič požišo, a mu smo čera večer bitlik nađesat, smo hotovo odvali.
1: Potekim su se šuli pančicah netko všice prozninu zaslužili. A džakovano te, abo tamne je knjižki z nove biblioteki, im zavisče tež prozni nach vostudvo ne budže.

0: Zahritoš, woni zaspěwaja šulerjo z Pančic Kukowa, pečožinci a 20 je a tež po prozinach cedža na kreativne vašnje na pisanych kodbach dale dževač. Skyline Budyšina, kotruž je Štefan Hanuš zromanje z dječimi stvorju, to se da například nalepki za buki pisač, kýž može potom vo sprejvenem ještě povedač aln formovač. V obrazy, vo knijuni a porenčených sčinach w Panchan Kukowskiej Szuli możecie się też naszej damotnej app MDR Serbia, a na naszych stronach internecie w obladać.
1: No ja się muszę za popynuszki krym.

0: Naša woka, se na tež Radio Polska, dźensa rano a so veseli na aktualki z našeje domizny.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Projekt Zari ma so dale wjesć. Za to wupraje so čera poradžovace wubjok za prašenja serbsko ludu po boku Zvjazkove ministerstva za Nuckune. Gremi skadžovaše so prini raz sređne Łužice na njepelic tvorje rovnom. Na posedženju džiše mjezrujem vo dôvodobne financovanje založbe za serbski lud, vo menšinove prava, kaštež vo skručenje serbske reče a kultury. Nimo to predstajichu so vúsledki Łužického monitora a dotalny stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tu kvilu novú prostvu vo spechovanie přijotuja. Po posedženju v opetachu obdželnice hišče Slepo a tamniši Serbske kulturne centrum. Serbske zakvarni šuli Čišinského Pančicach Kukovie maja votnetka novú dječacu biblioteku a s dobom sú umielský projekt na Kodbach šule zakončili. Grafika Štefan Hanuš je zromanie ze šulariemi dvie vulké sčenie, mjezdurím s bajovými figurami a konturami budešina vôtoval. Při chodnom kroku dostanú rysovanky hišče odpovedné nalepky s naravaniemi, kýž moža so s pomocou buky písaka otrač. Loni by se spěchovanské tovarstvo šule za projekt 50 euro ideovém vůbědžovaniu založby za serbský lud hudobylo. Vosom čuanov Kroščanského pasionského zjednočenstva vobčeli so od čeraušeho do nedžele na zetkaniu Europasion v Sankt Margareten austrijské. Kongresová zromadžizna odmeje so dženca ve Víně v Domě EU. Potem vítaja hosči parlamentče. Juce obladaja se hosčo pasionskú hru Miriam, Stark wieder Tod ist die Liebe, kotraž predstaji stavíznu z vida Marie Madlene. Sankt Margareten je svedča lica 100. jubilej, 100. letne jubilej tamnejších pasionských hru při historickej skále. Loni septembre odmier so kongres pasionských zjednočenstvo Kroščicach. Na niektórych połowansko-szulskich centrum machone w Łużicy jednotliwe połowania, hiżo, po tukwilnym planie, wyuczuwać nie budu. To ukadza znaczyska kultusowo ministerstwa k planowaniu szulskie sycze. Pozadki je, zosu niektóre riadunie jara małe, a tu już maja so riadunie romadze położyć. Takie na przykład planowane, zosu ukupowanie ladanskich fachowców z kamienca sobu do wojorec przepołoży. Ukupowanie na przekupca za biurowy management nie ma so hiżo kamiencu, ale jenoś jeszcze budyżynie poskiczyć. Novembru ma planowanie jako oficjalny nacisk przedleżeć, a od ukupowanskiego lata 2027 i 2028 płacić. Na regionalnym ideowym wubiedzowaniu Niemskiego Centrum za Astrofizyku był 12 towarstwo a instytucje umytowane. Kujżdy z laureatu dostanie 500 euro za swój projekt. Wokrezny sportowy związk Budyżyn chce na przykład z pojibowanskimi stacjami astrofizykalijskie temy z pomocą sporta rozkłaść. Towarstwo za hajenie regionalnej kultury srednie Łużice chce klasicki modroczyść z digitalnym wyłotowaniem, CD-čišćom a astronomiju zwiazać. Zvezdno maja nowe modele modročišća nastać, kotre so zvob spieto škitni techniku v stilu modročišća na pvačišća. A to bych u naše džencniše povešće, kiš namakače tež na našej stronje internetče, a v naše app MDR Sabia.
1: Vedro.
2: Aj zajšvi noce je so tu a tam podešćovavo, a vecik je ižo kitro silnje du, Deštovac so dženca skrivat se nje buđe, ale veci ktun duje dale, pritom so svunco a mročele votmenjeja pri maksimalnje 22 stopnjach juce trošku viac mročelovač svunca pri podobnych temperaturach.
3: A rajnče zera ižo skadžia, Mateo. Vujko te to vulat tu z budyskeho studia.
4: Na drach, šitko beži, žan problém, vyska, če žane nímame. Tu iš, zdielče nám ráde, jeli nešto popuču vúľadače a přijemo aj vám. Dobre start, do džencniša piatka, do posledného šujského dňa.
1: Serbský rozvoz.
4: Matej Cysz, jedám přednes povešče a Michal Cysz, tu nám netko zaspieva milionár, što neby to ráde bylo. Peč menšinou po napo šeščich je.

so mjenčino, po napošeščiche a wostaneme při šulskej teme, šako bi wun kruty a tola jara vesowy. Wun se jako wučo žadaše, ale wiedzieše z dobom jara dere wuwučovač. Tole wučini teja bemaka, wučerja a džencnišeho narodninarja jubilaria wosvědčí minuce dženca svoje 90 činy, při tym može na bohaty žnie svojo skutkovania zladač, stotki šulerjov, nedičomne kolegyny a kolegojo, wuočovanie na serbskich šulach. Wun słyšeše k tym šulerjam serbskie rozšerenie vyššie šule Budyšin, koci so tedy do Kočebusa delegovachu, zobychu pomhali, denio serbski duch tam na šuli širič, serbsku šulu natvarić, zromadnje z Jurijom Kochom a dalšimi zloži vun potom Kočebusu svoju maturu delno serbsce. Čas živenja vosta vusko stamniše z Kočebuske šulu zjazane a z nedušim direktorom Jurijom Pečku. Tejo Bejmak natvari za svoj čas jako direktor Radvorskeje šule tež tam Ratarski muzej zaruči serbsko-rečne rjadonje tež z mało šuleremi, šož je dženca zaso vulka tema, z převrotom jeho zaso do Budyšina na tamnišu serbsku rozšerenu vabjachu, zoby šulu navjedoval, a je Timo Bejmak spřijotova nowe założenie serbskiego gymnazja, a to z przeczachom do nowego kompleksa na Listowej, z dobą postara się z początku 90-tych w nowe fachowe kabinety. Serb, domowinian, župan, nan, przedseda konfliktnie komisji Radworiu, hobijowy rator a założer ratorskiego muzea, fachowe poradżowa, wuczor, dyrektor szule a gymnazja, hej, wyszli z studiny rada, a haj zasłużny wuczo ludu. Dżęca, mawu narodniny, poska szydny serbski rozwoz, chory so z ciełom a duszu za to serbskie, za to chcemy je poczyścić. Tyś dżęca wie za tu serbskim rozwozu 5 godzin a 40 je.

Australia. Być hodzin, cija sztoce cije. Dźensa wieczor ne możecie se kopańcu jenoż telewizji wobladać, ale tyś dźensa live budyżynie wiace jak citysac kartko su za testowuru przedali, kotraż ryka budysa budyżyn przeciwo dynamo dreżdżany. Dźensa wieczor na po sedmich je zakop na mynkec wódce budyżynie. Jutce je sobota, no a to jeszcze z dypkom 12 wusywa za sohonio serbski telewizyjny magazyn MDR Wulatko. Njowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach. Was wiecie jutce swoje 5 letne w obstacze w odpopodnu szczerior. Załudzi dujarska kapała Horiany w odwieczor 7 ich. Potom zaspiewa spełny kwartet po szczerioch na zjawnej probie czy nie deremicze. Tam je też w postarane a zaruczene samo. Sobotu Svejdzen je potom dale w Chruščicach, Svejdzen zażnych Neplona weselic datoku, spočatk po podniu dwiema jest sobotu, tam zmija skakanski rod, samodziewane pomfrytki, bozankowu bożenku, to je nuostka, a tyś chruščanscy muzykanča wieczor zahudża. Wiesne Svejdzen nowe wiesce, so kunst tydzenia w oswieci započio dżęca wieczor z rejemi, jutce potom dwimaj maja tam tak menowany klub olimpiadu, sztyrioch, dziecacy Svejdzen a tak dale. Niedźlu witaja was na ręcze piłko, dopodnia na po jedna trzych, a swobne popodnio sobot cioch przyzankny, a wieczor syda potam interna party, kajż to czytam, party w odwieczor sedem ich. Wszystkim jako Jack Zosu pomali. Cybilki na szczęście, a to je Milena Wojczerec. Jasna wiec, albo wiec jasna.

0: 5 9 a 43, a to je tež wiec jasna, dźensa je posledni šulski dźeń.
1: No ja si muzu za po pinnuški krnem tu kiš. To smo si mojom nanom tak učine za znamki pinnuški krnem. No ja za jednu jenku mam je 1 euro za dvojku 50 centa.
0: To nadziemne so dżensa, to iż to naromadzi, ale tyż to woczakuje dżensa szulerio damotny zastup na przykład w Movie Parku Botropie, dopropis w Ekspert, Mediamarkt, albo tyż w Talia, a jeszcze wiele wiace kiwa tym, gdyż maja dobre znamki, takie akcje, szok kurzyli to pod sobie niemski polski czuja, zwiecza na dżensniejszym poslednim dniu szule, drudy też hiżo na drugim dniu. A myśmy za was nikotry takie poskitki zestajili, co może czesy za dobre cenzury szitko poprzeć dżęca w przychodnych dniach, ale to nie jest wiezo kujrzymu poprzate. Co jeli niebie to dobre lito, jeli są znamki znano tak szpatne, co są szulaka albo szula nie przesadzi. Za to mamy niemskie centralne czysło, gdzież może czesy starości odbudź 116 a 101. A tam może szulario, albo też starszy najpierw raz nikim powiedać, kiż rady poma. Wiace, bo tutem czisle, a też k akcjam we wopkodach a zariadniszczach namakacie na naszej internetowej stronie, każ też naszej damotnej app MDR Serbia. Tam sme za was wszystko zazezbierali. Możecie tam rady raz pokuknąć.
1: No ja si muzu za popynuszki krnem.

0: Sedam mjeńšinow do šesćiche.
1: Nabožne słowo.
0: Ma dźensa rano Katka Bajerowa z Panšic kukowa.
2: To ja nie wierju. To ja nie wierju. A jeszcze raz. To ja nie wierju. Tute słowa Japoštoła Tomasza smy na lończym przedstajeniu pasjona w Krosčicach jara na zonie dożywić muli. Dźensa wspomina katolska córki na niego. Kak husto so dożywać nie możemy, a nieszto abo nikomu nie wierimy. Snano pobrachuje nam do pokazy, niesmy to ze swójskimi oczyma widzieli, abo su to blady, snano w umyslene nuosce. Nikomu abo niczemu wierić nie docywa tak lochko. Kumsztna inteligenca może nas tak w uszyknie za nos wodzić, zo to ani kuska nie pytniemy. Tuż nie możemy nikomu zazwozać, gdyż dwieluje. W tajkim wokomiku, gdybyś co so napuć podać, si swójski wobraz tworić, a pytać. Przetoż, sztuś pyta, budzie też namakać. Tyś Japoštoł Tomasz je dwieluał, a pytał. Na to jemu Jezus praji, ja sem pucz, a prawda, a żywin je. Nichtu nie przyńczy kwoci, kiba przeze mnie.
0: To praj Katka Bajerowa, Spančic Kukowa, na roku a zamowitości tamniejszeje farskeje wikarie. No, posni szuski dżyn dżęca, to je tyż dżęca rana wieza tu serbskim rozwasu troszku tema, a stuś to swojbo, co tyż hotuje z tym na dowol. Rade tyż przy morju. Kaž zaspiewa nam Susan Klimšec tu serbskim rozwosu, ale wieza za tyż to dzieci sada prini tydzień napred raz RKW nabożny tydzień. Z tym je pecz hodzin, pecza posta.

0: Wasa menšino pošešćich. Haj, haj, doje kiwa, hač spieši s kolesom, busom, autom, abo s česneno tola z litadvom popuču, hač domi zne abo cuzbe. Zavišće mače vaše plane hižo hotove, kaj štiš my, vizo smy, dybko nek z počatki vujkih proznin, tak rec prozninske veselo za vuši spřijotovali. Svuchoru, kotraž skutkuje nimale kajš live z litaniša, tam, gdzieś 2 minuty nasz wonerek Krzysztof przy recepcji, a won ma z tymi a tamnymi turystami kitro ruce a wusi pone dzieła poskamy raz tu na wórysk, sztodre tamle przed nim stej przed recepcji.
1: Przychodne proszę, jak może wam pomóc?
2: Ale poskaj no, ja ton let na kupu Ibiza, tu nie oprócisz mornie, nie?
1: Wokomik, ja to próbuję. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? No, ale ja ta dobu tolajúce připomňu. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara že. Vopravdže. Vaš lid je šmonene. A co naruna tu nesti. Ale přichodne lid budže... Po plane juce popomňu.
2: Juce, popodnju hakle.
1: Hej, tak tu sti.
0: Nedźelu pojednaćich njeskomče serbski rozwo zaswiećić, gdyż wusywamy prózniczku słuchoru, szpurfinkę nowu, cylinowu, lusztnu a czerstwu. Słuchaj doch, doso, spiewaj Lex Hendriksen, ja praju. Słuchajcie serbski rozwo z nedźelu, nasza słuchora, do prózni no 10 po 6.

je na przykład Saksko-Anhaltska AfD ze swoim programom przypowiedziła, że chce głęboko do swobody wiadomości zasadnić. Tym na przykład, że samopostajowanie uniwersytetów równie tak obmierzuje, jak wiadomostne dyscypliny, którymż ideologiczne wusmierzenie wumietuje. Czy po takim o temy, jak klima, genderowanie a kolonialne studie. Zopak to z tej pozdaczu nieideologiskie wiadomościu tola tak kutnie nie mienia, pokaza się na tym, że ma w hale na Colawu profesura za wuwicze wobydlarstwa nastać. A tutaj ma się wyraźnie też zaprzyhanskie teorii winować, po kotrejż polityka w niemskiej ludność zamiernie z Ukrainikami wumienia. Jasne je, AfD w knieżastwach by miała wuskutki na Niemsku jako międzynarodne wiadomostne stejniszczo. A jak międzynarodne to szo je? No to zonimy nydom. Nasze rubryce Wieda, Wiadomość a Wuna Makanki tu serbskim rozwosu. 6 godzin stonacze, krótko do Biedlk nasydom je.

0: Jestem je čas za vas, lube dźěći.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym twarniszczu!
4: Tak, hotre.
2: Sme wszystko doczynili, Bagoro?
4: Wszystko hotowe a dotworene.
1: A jutrze je za sokunc tydzenia.
2: No, ja bych tak rada jeszcze niż dotwariła. Nitko lieczu bych mała dzień w te dnia twarić bez przestałki. Nie możemy tu przy lesnym puczu prostcze dale czynić. Tu na stola nikt tu nie widzi.
1: Sme z naszymi nadałkami hotowi. Dobimy na pondzielu czekać.
2: Ty noś by so nieżto stała, so bychmy dale twarić muli.
4: To si raczo przewódce nie przy.
2: Bogoro, co da je dole?
4: To iście ženy mili nejsme.
1: To dola, ja to znaju. Zemja žri, ale nic przejara.
2: Mir cele spoči u ne. Šo tak jara čepota? Jeda zemi zima, abo što?
4: Če odlasi se tež pšeč, drbjova se možeme dale tvarić.
2: Što? Ja tola ničo za to ne možu.
1: Dajke ništo je tu, popolala nas cele neušedne.
4: Je zaso nimo. Zemja je so zmirovava. S nanocanimi juce ve povišćach, što je to bylo?
2: Oj, nadžio mne, nije so nikomu ničo stalo.
1: Pojtaj, poladame veuse, kajke tam vupada.
4: Ach, cerke išće stej. A domske wupada ja bezporočny nohaj kajš pšeco.
2: Škoda, šo wupada cele normalne.
1: Poladaj raz dokładnie na busowe zastaniščo. Vidziš te rozpukline ve štěnach. Tam su škauby vidžeć.
2: To tak postać nie može. Nie. Busowe zastaniščo drbi ľudži pred deščom škitač a nic im na uvu padneć.
4: To drbi so spíšne zvuporedžić.
1: No moje dla.
2: Ohaj, oni budu môj betong trebač. Spíšne drbime přizibič, co to nedom převozmieme.
4: Trebje ani zemje žrenje zadržeć nemože, mišava.
2: Nie, ja cu beton mješeć a tvarić.

0: ste mje na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Projekt Zari ma so dale wjesć. Za to wupraje so čera poradžovacy wubjok za prašenja serbsko ludu po boku Zwiazkovo ministerstwa za Nuckone. Gremi skadžovaše so prýni raz srednjej Łužicy na Njepelic dvorje Hronom. Na posedźenju dźěše mjezdrujim wo dôwodobne financowanje załožby za serbski lud, wo mjenšinowe prawa kaž tež wo skrućenje serbskej rěče a kultury. Nimo to predstajichu so wuslědki Łužiskeho monitora a dotalny stav projekta Zari. Za jeho pokročovanje tu kvilu novu prostvu vo spěchovanje přijotuja. Po posedźenju vo pytachu w obdźelnicy hišće Slepo a tamniši serbski kulturny centrum. W serbskej zakładnej szuli Čišinského Pančicach Kukowie mają wotnětka nową dźěćacu biblioteku a z dobom su wumielski projekt na Kudbach szule zakończyli. Grafikar Stefan Hanusz je zromanie ze szulorjemi dwie wulkie istczynje, między drugim z bajowymi figurami a konturami budyżina wuotował. Przy chodnym kroku dostanu rysowanki hiszcze odpowiednie nalepki z narawaniami, kiż może so z pomocą buki pisaka wotrać. Loni biesej spychowanskie towarstwo szule za projekt 5000 euro i ideowym wubiedzowaniu założby za serbski lud wudobyło. Wosom członów Kruszczanskiego Pasjonskiego Zjednoczenstwa wobczyli so od czerowszego do niedzielę na zetkaniu Europasjon Sant Margareten Austrijskiej. Kongresowa zromadzizna wotmieje so dżęca we Winie, domie EU. Potem witaja hostci parlamencie. Jutze wobladaja se hostczo pasjonsku ruch Miriam. Stark wie der Tod ist die Liebe, kotraż przedstawi stawiznu z wida Marie Madlene. Sant Margareten je svečja lica stoletne jubilej tamnišich pasjonskich ro při historiske skale. Loni septembrje wotmje so kongres pasjonskich zjednočenstvo v Kruščicach. Na nekotrych povansko-šulskich centrumach oni v Užice jednotlivé povanja hižo po tukvilnem planje vúčovač nebudu. To ukáža značiska kultusvo ministerstva k planovanju šulskeje sče. Pozadki je, zo su nikotre riadunje jara małe, a tu iš maja so riadunje romadže położić. Tak je napríklad planované, zo so ukupvanje ladanskich fachucov z Kamienca sobu dvojorec přepołoži. Ukupvanje na překupca za birowy management nima so hižo Kamiencu, ale jenoš išče budešinje poskyčić. Novembru ma planovanje jako oficiálny načisk předležeč a vod ukupvanského leta 2027-2028 pvačić. Na regionalnym ideowym wubiedzowaniu Niemskiego Centrum za Astrofizyku DZA bu 12 towarstwo a instytucje umytowane. Kujżdy z laureatu dostanie 5000 euro za swój projekt. Okresny sportowy związk Budyżin chce na przykład z pojbowanskimi stacjami astrofizykalskie temy z pomocą sporta rozkłaść. Towarstwo zahajenie regionalnej kultury srednjej Łužicy chce klasicki modrociszcz z digitalnym wuotowaniem, CD-ciszczom a astronomią związać. Zwiezdno maja nowe modele modrociszcza nastać, kotrzeż so z łopswietoszkitnej techniku stylu modrociszcza napwaciszcza. A to bychu nasze dżęcniejsze pojezdcze, kiż namakacze też na naszej stronie internetcze, a wy naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj zajšwie noce je so tu a tam podeščovało a vecik hižo kytroselnie du. Deščovaca dženca skere viacen ja budže, ale vecik tun du je dale, přitom so svonca a mročele vodmeneja, maksimálne 22 stopňov, dženca dostaneme podobne temperatúry tež juce, trošku jace mročelo hač dženca a juce sú tež zaso jednotlivé spadky možné.
0: A na našich dvorách dosť dere vupada bliskače. Tu žene za vás snímam poskytku, hači na tej šnic. Tež miliče, nie Jakube, to se zaujšte nešto zabil. No to zdielče nám rade zazvonče tu do budeského studia. To sa veselí môj, abo napísač nám tež rade WhatsAppku. Abo poješ pred četou funkciu našej dámatnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: A netko ab do Dola, ab do Dublina, Dr. Taste z nami tam poliči, 4 po napo sedmiche na dženznejším piatku, poslednim šulským dňu. A potom, co sme Dubline pobyli, navročíme sa zasom nedom do Łužice.

0: Sydom po naposedmiche ročo do Łužicy. Mjenujcy chcemy porečeć, Matejo, wostanemy przy ideowym wubiedźowaniu DZA, bo kotrymż se runy hižo połyšća rečał, ale nie tylko, budzi to hišće konkretniščo, kakda możemy si na przykład projekt Budyskeho wokrezneho sportoweho zjazka predstajić.
1: Aj tun zabiera so z gravitaciju a kondiciju pod hezłom Sportowa galaksija Honja Łužica. To so, kajž mjeno hižo praj, astrofizika ze sportom zwiazuje. Čiči a dorosčeni doživja při pohybowanskich stacijach, kak moce svetnišću z čevom zvisuja. To mora fyze nordu motivovat športovač a športovco, koci ich znano žanu vo sebe dobru znamku fyzice nimaja, přes šport potom fizikaliske moce zrozumić.
0: Aha, po takim fitnessovom studiju v kombinaciji ze svetnišćom.
1: Oj, tak morec. Potom zmeja Billy Wodge a Rečicach projekt Astro Cinema. To so znate science fiction filmy, kajž Star Wars abo Gravity zromanje z vědomostnikami DZA ladaja a tuči potom komentuje a posuđuja što je fizikalijski fakt, što mora opravdje tak fungovać, a što je fake.
0: Zajmao za filmy jasto, to klinči za rianem, zajmałem, vědomostnym kinovym večerom, kiš je zjazany ze spichowanjom v fyzice.
1: Prawie, a tež za wumiocov bu projekt nastročeny Vězniščo Mudročišću, reka. To so tradicionalna technika Mudročišća z vieznami Němsce Sternbildo, techniku a CD-čišćom zwiaza. To runja dalši projekt Be Light, kotrež je zamierowy zwiazk kulturnorum Honja Łužica Delnja Šleska zapodał, sadzi na wumiowsku temu, młodzi fotografojo zabieraja so dziewaničkach ze svetłowymi fenomenami. Wot svetła wjezdo hač dojamy a wujwaja z to svojsku ustajencu.
0: Widzisz. Ideowe wubiedżowanie Niemskiego Centruma za Astrofizyku DZA jest poczatk miesaca poczyścił svojskim ideowym wubiedżowaniu projekty, kotrež wiadomość, jenoż na wopieniu, nie rozjasnieja, ale w praksy a w siednym dniu. Maty Cysz, jedam rozprawiał 6 godzin, 9 a 30 je.

0: Jutze je prěni prózdninski dźeń, dźensa posledni šulski dźeń a jutze wusyła zaso hornjoserbski telewizijny magazin Wulatko z tójšto temami, na przykład Němcy w finalu wubědźowanja najrenšich są, pytanje za sornikami z trutami, 70 let serbski dom, to są jenož někotre temy aktualne juliskeho wudača. Dalšu temu, lěčnu temu wusyvanja, na nětko raz Milan Grojlich trošku nádrobnišo předstají.
1: Možnosću kupanja je w Hornej Łužicy tojšto, hač zjawne kupele pod hołym nebjom abo jezory a haty. Wosebje pola młodźiny pak su tež skały jara woblubowane, kaž na przykład w Nuknicy.
2: Hej, du kan jo tak bunde nær.
3: Det er jo fejl vodtjavstvær til jo gubbar til disse nye vodtjav.
2: Ha, jo så snakke ludje, serbske det.
1: Det er rædvor jo kamene og hokach, så ludje rædde ved nedeske skavach gubbarja. Če hvad lærer at tage dem, at vi zjavner gubbelach?
4: Je nejo sådan zastup, du måske stå i plætje med spørgsmål, skakker og tvusikker, og nidt til en 10 meter, og nødt til. Brøsjøren har sikkert nidt til nær.
5: Hej, du er til at drøde til at optjene, du. Skrótka wodzas wieć, a was zumaj, po tej temperaturze, to najlepsza można zamy. To ja gajesz nasz drugi pójdzie.
2: Tak jest, że ty einfach mierniejsza ja, nieka wybojcia, kulturę budzę usłyszą, pipsze do ludzi, dla tych czepłych temperaturę, a to ja ręczą.
1: Ale we wiele skałach je kupanie poprawom zakazane. Wielki dziel skałów w regionie szak susza prywatnikam. A so we skałach kupacz może też straszny być. Stu rukuje, jeli so niezbożo stanie? Jurist a przedseda zariadniskeho zjazka przy klosztorskiej wodzie Stefan Anders rozkładzie.
6: W prynym reży je wyso kuźny neprymo za sebe samo zamówite. Dyszien na przykład jednu skałów obsiedzi, albo jednu weczu haczyznu, albo tak dalej. A wieso so ona na przykład używa jako takie kupaniszczo i on wiedział jako miejczel, gdzie za to zamówite ladać, choć ja to tam wiedzę. A gdyż on w obmysle na przykład ma, ja wiedział przecież radobne tę całowicku zahaczyć, z jednym potom, a też odpowiednie znaczki nastać.
1: Tak są niekotre z najrzęczych pleczków za lieczne wesela, czyż są generacje płacz nawukli, dżęsniszy dzień bohużel ilegalne.
0: A jak to wypada przy takich skałach? Jak wypada, gdyż młodzina w otorek a dele skoczy do wody? To widzimy jutce we wulatku z typką 12 MDR telewizji, krótko pod sibydlki na sedomie, no aż to możemy dżęsa, a tyż jutce jeszcze riano dożywić nimo wulatka nydom naszych pokiwach, potem pak. Potem to sobie popoli z krótka frazy.
7: Czy je

Milan Drobny, Praha je Praha. A budyš, a drežany přinu do budyšina, tak možeš rec, dźensaš vitani na kopańcu, nic telewizji, možeš vizat tež hladać, ale live namjest, například do budyšina, tam reka testovara, budyca budyšin přečivo Dynamo drežany, dźensa večer na posedmiche zakop na mynkec vudce budyšinje, viac ač 30 kartku su hižo předali. Vulatko se mižo narezny o jutce 12 MDA televizii. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach woswieczy jutce swoje 5-letne wopstacze, a woswiecza to wot po podniu Styrioch, tam z dujerskie kapa w Horiany, wieczor 7 miesie potom zjawna proba, spełny kwartet po Styrioch nam zaspiewa, a czyny deremycze je też zaruczene. Dale so tež Kruščicach sobotu wosvědčí a to na veselit statoku tak jmenované svědžen zážnych neplo z počátk. Je po podniu 2 maj, tam zmeja potom skakanský rod, fritky, abo tež novostku bozankovu boženku, som čipne, šo to je, a večer zaúdia potom kruščanci muzikanča. A tež nowe wiesce, woswiecza. Dźensa hižo započejo wulki wiesny swiedzień, wiecza 6 z rejami, jutce potom 2 majdze dale. Z tak menowany klub olimpiadu, styrior z dźiczacym swiedzieniom, a 8 potom dale z rejami. Niedzielusze na ranče biłko, witani, a potom przyzamknie so swoibne popodnio, wot popodniu cioch, a kunczny program modybk je potom zakończaca party, wieczor 7 za wszystkich kocy so pomali, a bo kisz maja lusz tam sobo hisować. 10 menšino do 7 miche. A to je Stefani Klosec, spivorka skupiny Silbermond, kiš je času maturje, tiž serbske štučki zaspivova. Za serbski rozvoz, 6 hodin, 1,5 staje.

0: Wostańcie si woko Miki Słońca lubić przychodnych 6 tydzieniach szako jedzenca. Posledni szulski dzień!
1: No ja si muszę za po pynuszki krynem tu kiedyś. To smo si z moją naną tak uczynę za znamki pynuszki krynem. No ja za jedną jenku mam 1 euro za 2 50 centa.
0: No widzisz, dżęca je won nimo dołe szulskie lito prozniny kiwaja. Wam wszystkim rjane prozniny przyjemy z tuż to dożywienie mi rady tyś naszej domizny, albo tyś dalokiej cuzby. A to nie dobisz. Przeco daloko won doswietanienie, tyś zakskiej mamy krasne rożki, kiś wabia nas za przebywaniu, kajż na przykład chutne horiny, żytowskie horiny, albo runie dokończenu wużisku jezorinu, gdzie są pecz wielkich jezorów me sobą zjazane. Zamuli się szulario w prozninach też za tuni fęk, runie tam dojeć, poskiczy cwon. Znowa prozninski tyket, 630 euro posta. Za 6 tydzieniów zjawnego wopkada podsuwie Zakskie, a tam kończynie Halle Lipsk. Jeničke wumienienie je, lubi szulario, zamacze szulorski wupokaz, z to wukadżam, a potem możecie sej za tuni fęk podsuwie Zakskie z busami a czachami jeżdżić 630 euro posta, cwon ma wone poskitk za was aj rezerwowane. Dżęca pak najprede raz swoje znamki przyuzacz, wotozacz, a Boże dla so nic miazacz. Za niekotre lita was nikto wie, co nie prasza, jak wone bychu. Tuż dżęca je przyuzacz, akceptować, a potem, że żywe nie dale, prózniny wo siebie.
1: No ja si muszę za popynuszki krym.

Christoph Cysz, ty se moja Swietwonia. Du serbskim rozwosu. A to so wesela Drežanach, spiewaka Nina Čuba ma tam dženca wujki koncert. No a Serbia tam tež budu, kaj sme zonili. Tu i sme so veselič, zo nětko zaswyšime serbskim rozwosu. Nina Čuba, Filius, trying not to think about you.

0: A z tym je na połosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Projekt Zari ma so dale wjesć. Za to wupraje so čera poradžovacy wubjak za prašenja serbskoho ludu po boku Zwerskoho ministerstwa za nutskone. Gremi skadžovaše so prvi raz srednje Łužice na Njepelic dvorje Ronom. Na posedženju dźěše mjezdurim wo dołodobne financowanje załožby za serbski lud, wo menšinowe prawa, kaž tež wo skrućenje serbskeho rěče a kultury. Nimo toho predstajichu so wuslědki Łužiskeho monitora a dotalny stav projekta Zari. Za jeho pokročovanje tu kvilu novu prostvu vospěchovanje přijotuja. Po posedženju vopetachu občelnice išče slepo a tamniši serbski kulturne centrum. Serbske zakvarni šuli Čišinského pančicach Kukovje maja votnětka novu dječacu biblioteku a s dobom su vumjerski projekt na Kotbach šule zakončili. Grafika Štefan Hanuš je zromanje ze šulerjemi dvě vulkej sčenje, mjezdrujim s bajovými figurami a konturami Budešina uvotoval. Přichodnom kroku dostanu rysovanky hišče odpovědne nalepky s narawanjemi, kiž moža so s pomocu buky pisaka votrač. Loni bě sej spěchovanske tovarstvo šule za projekt 5000 euro ideovem vubědžovanju załožby za serbski lud udobylo. 8 čłonów Kroščanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čerawšeho do niedźele na zetkanju Europasion v St. Margareten Austrijskej. Kongresowa zromadžizna odmije so dženca ve Vinje, domje EU, potem vitaja hosči parlamentše. Jutce vobladaja se hosčo pasionskuru Miriam, štark vida tot ist die Liebe, kotraž predstaji staviznu z vida Marie Madlene. V St. Margareten je sveča leca 100-letny jubilej tamnišich pasionskich ro při historiskej skale. Loni septembrje odmije so Kongres pasionskih zjednočenstvo v Kroščicach. Na niekotrych połowansko-szulskich centrumach Hornej Łužicy jednotliwe połowania hižo po tukwilnym planie wuhučować nie budu. To wukadza znaczyska kultusowego ministerstwa k planowaniu szulskie sycze. Pozadki zosu niekotre riadunie jara małe, a tu iż maja so riadunie romadze położyć. Takie na przykład planowane zosu wukubwanie ladanskich fachowców z kamienca sobu do wojorec przepołoży. Wukubwanie na przekupca za biurowy management nima so hižo kamiencu, ale jenoś iście budyczynie poskicić. Novembru ma planowanie jako oficjalny nacisk przedleżeć, a wot wukubansko leta 2027-2028 płacić. Na regionalnym ideowym wubedżowaniu Niemskeho Centruma za Astrofiziku DZA bu 12 towarstwo a instytucje umytowane. Kujżdy z laureatu dostanie 5000 euro za swój projekt. Wokrzesny sportowy związek Budyżin chce na przykład z poibowanskimi stacjami astrofizikaliskie temy z pomocą sporta rozkłaść. Towarstwo za hajenie regionalnej kultury srednie Łużicy chce klasiski modroczyść z digitalnym buotowaniem, CD-czyścią a astronomią związać. Zwiezdno maja nowe modele modroczyścia nastać, kotrzyż so z łopswietoszkitnej techniku w stylu modroczyścia na pfaczyścia. A to bych u nasze dżęsniejsze pojeszcze, kiedyś na maka czekajesz przeco też na naszej stronie w internecie, albo nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu, tu budyżynie, so z wąco smieje, ale też mroczelo dżęs dojść do dostaniemy deszczować, so dżęsa wiabce nie budzie, ale wicik tun duje, co by dżyn, kietro silnie. Przy tym so z wąco, a mroczele każ prajne wotmienieja, maksymalnie 22 stopniu wiezo, dostaniemy podobne temperatury też jutce. Przy tym pak troszkę więcej mroczelować dżęsa, a jutce mało so też z blakami za so podyżczować.
3: 12 stopni ma to, to mi troszkę
2: przyjrzało. To by troszkę zamało te trichy.
3: 4 pana po 8 z Matejom przyjemy dobry start do dzienniejszego dnia, to może rzec, dokąd na drogach jest wszystko swobodne. Wyskacze te szane tu, wy ze stymi nie uladam. Pisajcie rady, jeli macie nowoski za nas drogą. Budyżin 734 sta na, albo też rady przez naszą nową czetą funkcję, naszej damotnie app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
3: Dobry start wszystkim, przyjemy, każ prajene, wy za też szulariam do poslednego szulskiego dnia. Jutze su oficjalne potom prozniny. Tu wszystkim też dobry start do dołolowej sezony przyje Serbski rozwóz.

0: No ja si muzu za po pinnuški krnem tu kiš. To smo se mojom nanom tak učine za znamki pinnuški krnem. No ja za jednu jenku mam ja 1 euro za dvojku 50 centa.
1: No widzisz, a samo damotny zastup movieparku Bottropy na przykład. Maja za dobre znamki po skitku dobropisy w techniskim shopie kaś ekspert, Mediamarkt, albo też kniju Nitalia, a jeszcze wiele wiace kiwa tym, kiż Maja dobre znamki na dżęsniejszym zakończacym wuswyczeniu. Takie akcje szak kuzy lito podsywi niemskie poski czuja zwiecza. Na dżęsniejszym poslednim dniu szule, drudy też jeszcze na drugim dniu. Smysmy za was raz nikotry takie poskitki zestajili, lubi starsi, lubi szulorio, što możecie se za dobre cenzury takle szitko damotnie poprzeć. Ale to nie wiezo kuźdemu poprzaty na żel. Što jeli nie by runy dobre lito, szulskie lito, jeli su znamki jest na no tak szpatny, za so szulorka albo szulor nie przesadzi. A ma strach je doma pokazać. Za to mamy niemskie centralne cisło 101, 116, a tam może szulerio, albo też starszy najpierw raz z nikim powiedać, kiż poma, radu da, starość, synaposka, wiacy bo tu tym cisle, a też k akcjom w wopkodach a zariadniszczach po całej niemskiej, a z tym też tu, poda nas, we Łużycy, namakacze na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia. Smy za was tam szitko raz rynie zezbierali, a nastajili szako jedzenca, posledni szulski dzień.
2: Wyszulani moje, nie słyszeć już
0: No ja si muzu za popinuški krnem.

To je obchodźe hotowa šamawosć, štož su neznači budyšinje 1. junija nadźěwali, to su měnujcy z mosta při dvorništću objekt načamětali, kišerunje do dvorništća dojo. Při tym su šklencu, tam gdyż tu nawoda čaha sedzi, skoncovali, a to na wysokości jeho woły. Kajž přez dziw nie jest so wun zranił. 1. junia to bije, bo tym sme tež rozwosu rozprawili, nietko pyta zjaskowa policja svitku. Štuje na wonym dniu nieżto na mostcze przy dziwowym zarjedzie wuladał. Niech se rady pola zjaskowej policje w Habračicach, nim se eba spache przyzjewi 1. junia. To su nie znači kamien, abo niekaki ciężki, no, z mosta dele, a čaha pone trichili. Tam, gdzie siedzi tunki, z cza jedzie tak rec. Dalsze nowoście policje, te je Matej Cysz za nas zbierał nydom jema za nas tu serbskim rozwosu.

0: Dźěći wjesela so na wulke prózdniny a my, Serbski rozwoz, wusywamy prózdninske wjesele za wuši. Nedźelu słyšiće našu novu słuchoru w našim nedźelnišim wusywanju a ta skutkuje nimalekaž live z litaniša. Tam, gdzieś živa menujce wone rek Krystof při recepcii a won ma s tym abo tamnym turistom chytro ruce a tyž wuši pone živa. Poskajmy raz na Wurysk, štuter tamli netko před recepcii steji.
1: Haj, proszę, jak mogę wam pomóc?
2: Dobry dzień. Tak albo nara. Dziada ta dawa.
1: Co, proszę?
2: Ja jestem prędzej słyszał, zostcie przez mikrofon, bo nikakiej karbonary ryczał. Mogę si tu niedzie kupić?
1: He?
2: Na te nudle. Zjeste karbonara, Juszku.
1: Haj, wieso, te tu zawieszcie tyś niedzie dawaja. Ale nic pola me, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu mać, kotraż tamne na wałce siedzi?
2: Oj, widzu.
1: Wona pyta swoje dziecko, a woni rykaja ze swoibnym menom Carbonara.
2: Ach, tak. Nitko to zrozumiał. Daj, udajcie ja. Ja jara szpatę słyszu. No, na wiele uspicha przy pytaniu, no.
0: Nedźelu pojednaćich. Njeskomčće serbski rozwoz zapiknyć, gdyż wusywamy prózdninsku słuchoru, lóštnu a čerstvu.
3: If

0: Flavormax wo kralach a kralonach King and Queens serbskim rozwosu 8:20 je a to chcemy dźensa k narodinam gratulować kulowatym 90-cinam narodinski postro tun kwata nitko do Radworja.
1: Przejemy zbożo.
0: A tam Radworju so Teo Bemak przez tużto zbożo przeczył biu dnia wieseli, szako ma dżęca kulowaty jubilej 90-ciny woswieci. Wiele zboża Bożego żonowania, struotu, radość nad siednym dniom, a dale dość mocu zadziło na swojskim pulku, a sobie dość młodych, silnych pomocników nuczką po boku. Dobrze ja, narodinare lubi swojbni, a dale pisaja, wostajn, dale hibiciwy, my dale zajim za serbsku polityku, za serbske a druhe podawki we switche. No, dobrze ja, manżeska Gretla a šitke ci dzieci ze swoimi swojbami. A jeszcze dodadza, dżęca so šice weselimy na hoszinu z romanie z twoim bratrom Konradom. Potom cyrkone 180 lit poriadne woswiecimy. Tyś jemu luby postru do rożanta, dajbo zboża do przychoda a wieselo z lubymi. Dwójnikaj, wuczer jej Konrad a Tejo Bejmak świecitaj dżęca swoje 90-ciny. A dalszy gratulant chce so z Bożo przyczam swoimnych przyzamknyć. Juro Geras Koczebusa gratuluje swojemu niduszemu riaduniskiemu wuczery matematyki a chemie. Dale dopomina so na młodeho a angażowanego wuczerja kiżby, a je przykład za niego. W imieniu wszystkich niduszych szulorjów przyje Juro Geras Koczebusa wutrobnie a gratuluje k narodninam kulowatym 90-cinam. Teo Bejmak, marzenca narodniny, 90-ciny to są swoimi wutrobnie gratulowali, a też nie dom bratry Konrady, też wun, marzenca 90-te narodniny.

0: Hej, tyž Oliver Thomas wie, kuzwanče, dybja tyž raz dodola, je nam zaspiewa 8:25, čije, a to je čas za nasz dorost.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym twarniszczu!
4: Tak, hotre.
2: Smy wszystko doczynili, bagoro?
4: Wszystko hotowe a dotwarne.
1: A jutrze je za sokunc tydzienia.
2: No, ja bych tak rada jeszcze niż dotwariła. Netko lieću bych mała dżeń w te dnia twarić bez przestałki. Nie możemy tu przy lesnym puću prostcze dale činić. Tu na stola nikt tu nie widzi.
1: Smy z naszymi nadałkami hotowi. Dobimy na pondzielu czekać.
2: Ty noś by so nieżto stała, so bychmy dale twarić muli.
4: To si raczo przewódce nie przy.
2: Bogoro! Što da je tole?
4: To išće žene mili nesme.
1: To tola, ja to znaju. Zemja žri, ale nic přejara.
2: Mi je cele spoči u ne. Što tak jara čepota? Je da zemi zima, abo što?
4: Če odlasi se tež přeč, drbjova se možeme dale tvarić.
2: Što? Ničo za to ne možu.
1: Dajke ništo je tu, popolala nas celé neušitne.
4: Je zaso nimo. Zemja je so zmirovova. Znano so nimi juče ve povišćach, što je to bylo?
2: Oj, nadžija mne, nije so nikomu ničo stalo.
1: Pojtaj, poladame veuse, kajke tam vupada.
4: Cerke jeszcze stej. A domskie wupadaja bezporoczny, no hajkajś przeco.
2: Szkoda, że wupada cyle normalne.
1: Poladaj raz dokładnie na busowe zastaniszczo. Widzisz te rozpukliny we ścienach? Tam są szkałby widzieć.
2: To tak postać nie może. Nie. Busowe zastaniszczo dobi ludzi przed deszczą szkitać, a nic im na łowu padnąć.
4: To dobi sospisznie zwuporedzić.
1: No moje dla.
2: Ohaj, oni budu mój beton trebać. Spisznie dobimy przyzywić, co to nydom przełazmiemy.
4: Tybie ani zimie żrynie zadzierzeć nie może, myszawa.
2: Nie, ja cubę tą mieszać, a twarić.

0: Stwórba Boža rjana je. Tež na dźensnišim pjatku napodźěwećich je.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranje. Projekt Zari ma so dale wjesć. Za to wuprawi so čera poradźowacy wubjok za prašenja serbskeho ludu po boku Zwjazkoweho ministerstwa za nuckone. Gremi skadźowaše so prvni raz srjedźne Łužicy na Njepelic dworje Hronom. Na posjedźenju dźěše mjezdu im wo dłuhodobne financowanje załožby za serbski lud, wo menšinowe prawa, kaž tež wo skrućenje serbskeje rěče a kultury. Nimo toho predstajichu so wuslědki Łužickeho monitora a dotalny stav projekta Zari. Za jeho pokročowanie tu chwilu nową prostwę o spychowanie przyjotuje. Po posiedzeniu łopytach w obczelnicy jeszcze slepo, a tamniejszy serbski kulturny centrum. Serbskie zakładnie szuli Ciszyńskiego Pańczycach Kukowie maja wotnietka nową dzieciacu biblioteku, a z dobą są wumiowski projekt na Kutbach szule zakończyli. Grafiker Stefan Hanusz jest romanie ze szulariemi dwie wulki z czynie, mjezdru im z bajowymi figurami, a konturami budyczina wuotuwał. Přičanom kroku dostanu rysovanki jeszcze odpowiednie nalepki z narawaniami, kiž moža so z pomocą buki pisaka wotrać. Loni bese spichowanske towarstwo szule za projekt 500 euro ideowym wubiedżowaniu założby za serbski lud hudobyło. Wosom członów kruszczanskeho pasjonskeho zjednoczenstwa wobczeli so od čerawšeho do niedźele na zetkaniu Europasjon w Sankt Margareten w Austrijskej. Kongresowa zromadźizna wotmieje so dźensa we Wienie w domie EU, potem witaja hosći parlamentsze. Jutze wobladaja se hosćo pasjonskuru Miriam Stark wider tot ist die Liebe, kotraž przedstaji stawiznu zwida Marie Madlene. W Sankt Margaretenje svecha lica stoletne jubilej tamniših pasjonskich ro przy historiskej skale. Loni septembrje wotmieje so kongres pasjonskich zjednoczenstwo w Kruščicach. Na niektórych połowansko-szulskich centrumach one w Łużicy jednotliwe połowania hiżo pod tukwilnym planie wyuczować nie budu. To wukadza znaczyska kultusowe ministerstwa k planowaniu szulskie sycze. Pozadkie zosu niektóre riadunie jara małe, a tu iż maja so riadunie romadze położyć. Takie na przykład planowane zosu wukubanie ladanskich fachowców z kamienca sobu do wojorec przepołoży. Wukubanie na przekupca za biurowy management nie ma so hiżo kamieńcu, ale jenoś jeszcze budyżynie poskiczyć. Novembru ma planowanie jako oficjalny nacisk przedleżeć, a od wukubanskiego leta 2027 i 2028 płacić. Na regionalnym ideowym wubiedżowaniu Niemskiego Centrum za Astrofizyku, DZA, bu 12 towarstwo a instytucje umytowane. Kujżdy z laureatów dostanie 5000 euro za swój projekt. W okresny sportowy związek Budyżin chce na przykład z poibowanskimi stacjami astrofizykalskie temy z pomocą sporta rozkłaść. Towarstwo zahajenie regionalnej kultury srednie Łużicy chce klasicki modoczyść z digitalnym wyłotowaniem, CD-czyścią a astronomią związać. Zwiezdno maja nowe modele modroczyszcza nastać, które są z łopswietoszkitnej techniku stylu modroczyszcza na pwat czyszcza. A to bych u nasze dżęsniejsze powieszcze, kiż namakacze tyś na naszej stronie internetcze, aby naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hajrunie, so tu budyżynie słońca nie smieje, to ryka mroczele su przed nim, tak to so dżęsa przeco zasob odmienia słońca a mroczele. Sucho pak przeważnie wostanie, ale wiecik, kietro silnie duje tożo przy niekak 22 do 23 stopniach. Temperatury jutce upadają podobne, jutce pak jeszcze troszkę więcej mroczelować dżęsa, a też jednotliwe kapki deszcza są jutce możne.
3: Ale to dobre, mroczele są zase zminu, a potem są słońca. Na nas zase smiła. 4 pana po 9 nadro, wszystko swobodne. Wyskacze też, że one nie mam poskytku. Tu już mam dobry start do poslednego dnia, tutego dziwowego tydzienia, do poslednego szulskiego dnia.
1: Serbski rozwóz.

0: Mjenujcy chcemy porěčeć, Matejo, wostanemy przy ideowym wubědźowanju DZA, bo kotrymż se runy hižo pójścia rěčał, ale nětko, budzi to hišče konkrétnišćo, kakda môžemy si na przykład projekt Budyskeho wokrezneho sportoweho zjazka předstajić.
1: Aj tun zabiera so z gravitaciju a kondiciju, po tesłom sportowa galaksija honja Łužica. To so, kajž mjeno hižo praj, astrofyzika ze sportom zwiazuje. Čiči a dorosčeni doživja při pohybowanskich stacijach, kak moce svetnišću z čevom zvisuja. Tomu fyzenodu motivovač športovač a športovco, koci snano žanu vo sebe dobru známku fyzice nimaja, přes šport potom fyzikaliske moce zrozumič.
0: Aha, po takim fitnessovu studiu v kombinaciji ze svetnišćom.
1: Oj, tak murec. Potom zmeja bywej wodze a rečicach projekt Astrocinema, to so znate science fiction filmy, kajž Star Wars abo Gravity z romanje s vědomostnikami DZA ladaja a tuči potom komentuja a posuđuja, što je fyzikaliski fakt, što mu opravdje tak fungovač a što je fake.
0: Zajmo za filmy jasto, to klinči za rianym, zajmowym, vědomostnym kinovym večerom, kiš je zjazany ze spichowaniom v fyzice.
1: Prawie, a tež za wumiocov bu projekt nastročeny vězniščo mudročišču, unrika. To so tradicionalna technika mudročišča s vieznami nimsce sternbilder, techniku a CD-čiščom zwiaza. To runja dalši projekt Be Light, kotrež je zamierowy zwiazk kulturnorum Honja Łužica Delnja Šleska zapodał, sadži na wumiowsku temu, moži fotografojo zabieraja so dziewoničkach ze svetłowymi fenomenami. Wot svetła wjezdo hač dojamy a wujwaja z to svojsku ustajencu.
0: Widzisz, widzisz. Ideowe wubiedżowanie Niemskiego Centrum za Astrofyziku DZA jest poczatk miesaca pocześcił svojskim ideowym wubiedżowaniu projekty, kotrež wiadomość, jenoż na wopieniu, nie rozjasnieja, ale w praksy a w siednym dniu.
2: Salut, ça va bien?

0: Tak, kajš ptak. Ištvan Kobela a serbskim rozvosu krótko do cibidlki nadževeče. A to, še se je s tostem fazerakom do svojskeje protečki našmondeli juciše wusywanie wulatka MDR Telewizja. Tam mamy tojšto temo za was, na przykład Niemcy w finalu wubiedżowania najręczych są. Pytanie za soniatkami z trutami, 70 lat serbski dom. To są niekotre temy aktualnego juliskiego wudacza wulatka. Jutrze szak widzimy najnowsze, dalszą liczną temu wusywania. Nam Milan Grojlich nitko hižo raz skrótka przedstawi.
1: Możnosću kupania je w Hornej Łužicy tojšto, hač zjawne kupele pod hołym niebiom abo jezory a haty. W osobie pola młodziny pak su tež skały jarawo blubowane, kaž na przykład w Nupnicy.
2: Aj, jukiš ju tak ponenio?
3: To jo fajn wodčarstwa, co ju kupače te zimnej wodža.
2: Ha, jun su znate ludzi, serbske te.
1: Tež radvorju, kamene a hokach so ľužo rade v nedyšich skałach kupaja. Če odlára, čo tam mač v zjavných kupelach?
4: Nejo žan zastup, môže stojím všetčím už posmeť, skakáč vôsako, nic iné, že iné cimetro, alebo ničo. Prošlo nám všakrát ničo nejo.
5: Hej, dvojce, trojce v občení idú, skrutka v očasvíč, a pás doma, po tých temperatúru, to je najlepšia možnosť za mňa. To je kajš náš druhý púľo.
2: Einfach mirnischer, nicke wie Bäuchere, Kulure, Wuse, Schuschern, Piepschere, Luzi, dass ich zu hoch Temperatur habe, da ja, reinschauen.
1: Alle, wie viele Skauach je Kupanie po Pauam zakazane. Ulki Jill Skau, wie Regionie, Schaksuscha Privatnikam. A so wie Skauach Kupac, może też straszne być. Stu rukuje, jeli so niezbożostanie? Jurist a przedseda Zariadniskeho Zjaska przy Klosztorskiej Wodzie, Stefan Anders, rozkładzie.
6: W prvnym rzędzie jest wysoko, że najpierw za siebie samo zamówite. Gdyż się na przykład jedną skałę obsiedzi, albo jedną większą haczyznę, albo tak dalej, a wie, że się ona na przykład używa jako takie kupanieszczo, ja on wie, jako miejczel, gdzie za to zamówite ladać, choć ja to tam wiecie. A gdyż się w obmysle na przykład ma, ja wie, że przecież radobne tę całowicku zahaczyć, z jednym potom, a też odpowiednie znaczki nastawić.
1: Tak su nikotre z najrenších plečko za liečne vesela, čež su generácie púač navukli, džencniši džen bohužel ilegálne.
0: A kak to potom vupada pri takých skavach, když modžina od horeka dele skoči keko vesela maja, no to vidíme juce v nanovším vúdaču MDR Vulatka hornoserbského televízina magazína 12 s dybkom 12 MDR televízii. No až to nás heva kýše takhle konc týdženia, bo tyž dženca ižo riano očakuje nedom našich pokývach, netko pak najprv raz s Vulatkom na pokývy 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8

Dźensa wečo nemóža sebi fenojo kopańcy jenož wony sport telewizji live wobladać, ale tež namiestne live budušinje wiace ač citesac kartku su za testovú rup předali, kotraž reka budysa budušin přečivo Dynamo Drežďany. Dźensa na posedmich je zakop na mykenc vúce budušinje, no môžeče se rade raz wobladać. Dniowa ladania karity przy krabatułym puczu we Worklecach w oswieci jutce swoje 5-letne wopstacze od popodniu sztyrioch zahudzi tam dujorska kapała Horiany, a w odwieczo 7 ich przywiedzie spełny kwartet po sztyrioch tam zjawnu probu, a też w odczelnie deremycze je postarane. Dale svědčí so sobotu v Kroščicach svědčin zážnych neplo na veselic statoku. Započatk je popodňu dvimaj zmija tam skakanský rod za dječi, samodživane pomfretky, bozankovu boženku, što ještě přeco to je novostka, a seda večer tež dalša hudžba zahudža kroščanscy muzikanča. Tež do Nowej Wioski môžeče se konc tydźenja dojeć, tam maja wujki wiesny svejdżen dźensa wečo so hižo zari, a to z rejemi, jutce, dźensa wečo 60 to budže, jutce potom dwiemaj, dže dale z tak mienowanym klub olimpiadu, štyroch potom dźičacy program, dźičacy svejdżen a wečo 8 zaso reje, a na renče piłkošte potom nedželu dopodňu na pojednačich přeprošeni, potom tež ište raz svojbne popodňo, budže to cioch, a končny program potom za všetkých, kýž maja ište lošta energiu, večer 7. sa ište raz trošku hejsuje a svedčí.

0: sześć mięśniów. Dodziewczycie, bój no do kraja zboża Liza Jakštec tu serbskim rozwasu.
1: Nabożne słowo.
0: Tu tema dźensa rano Katka Bajerowa z Pančic Skukowa.
2: To ja nie wierzę. To ja nie wierzę. A jeszcze raz. To ja nie wierzę. Tute słowa Japoštoła Tomasza smy na lończym przedstajeniu pasjona w Krusčicach jara na zonie dożywić muli. Dźensa wspomina katolska córki na niego. Kak husto so dożywać nie możemy, a nieżto abo nikomu nie wierimy. Snano pobrachuje nam do pokazy, niesmy to ze swójskimaj oczymaj widzieli, abo su to blady, snano wumyslene nuosće. Nikomu abo niečemu wierić nie je docywa tak lochko. Kumštna inteligenca może nas tak wusiknie za nos wodzić, zo to ani kuska nie pytniemy. Tuż nie możemy nikomu zazwozać, gdyż dwieluje. W tajkim wokomiku dobisz co napuć podać, si swójski wobraz tworić, a pytać. Przetoś, sztuś pyta, budzie tyś namakać. Tyś Japoštoł Tomasz je dwieluał, a pytał. Na to jemu Jezus praji, ja sem pucz, a prawda, a żywinje. Nichtu nie psinży kwoci, kiba przeze mnie.
0: Dopraj Katka Bajerowa z Pančic Skukowa na dołku a zamowitości tamniższeje farskie wikarie. To je netka hubot kola, 4 do 9.

Pak lednjomy z Wami žinco do nowego lešalskiego udaša žišecego casopisa do pomenja. Kazanejo Wam na wesebne cytanje knig, wycomy Wam žinco już raz krótko przedstajiš. Že budu svěženje, koncerty, živarnje, to słyšiš o našich kulturnych pokazkach. A zachopiš, co my zase z Wami, ljubiši žijem, z žišecem pestrovom za Was.

0: Při telefonie mam nento wjednicu Deszańskiego Domu Niskiego Muzea, to jo Katrin Schwielina. Wicze a przez wicze bużo tamten słowjański bajkowy festiwal. Nie peri raz dobry żyn, Katrin.
1: Dobry żyn.
0: Jo, co jo to wesebne? Dla cogo słowjański bajkowy festiwal? Co to groni?
1: Ja, to groni, aż my wopszało, że słowiańskie bajki ulicować dajomy. Also szykny kęć k nam przyjdu, ulicują słowiańskie, a takie saskie bajki.
0: Słowiańskie ze skuterych kraju?
1: To ja dokładnie nie wiem, dokąd aż to wopszało, że mieszane. Niekotare, jako na przykład ulicowalka Uta, ulicują ze słowackie albo ze czeskie bajki, takie ze saskie. A nasza kupka powiedańska żywat w handel jo samo zase za nas ekstra jedno grasze przeredowało, a to się pomieniło w im reich der ludki, der seltsame Pinorek. To jest zase ta żywatłowa kupka ma handel.
0: Po takim nie są jano słyszasz bajki, ale takie żywatło mogą gości dożywić.
1: Ja, pupkowe żywatło, also to pupkowe żywatło ulicują na przykład ci małe swinia. A ze z tym ja to wielgin wotmieniate program, a ja se myslim, aż za kuśtego neco przypodlają.
0: Jo to ninto jano za dzisi taki festiwal, albo kak to ugleda?
1: To wiecie za familie usmejone, to groni tylko za dorosłych, weni zawiesz, że tylko wiele sposa dożywia, albo wiele wesela mają przy graszach tych żywatłowników.
0: Zegar jadna z trzech se to zachopio, a przedsi na obyma dnioma aż do pieszych wetpodnia. Co dają mimo tego?
1: Mimo tego porucujemy zase żyszycy grasza, te żyszy mogą dla nas baslić, a ako przedsi se wie tylko szminkowasz a przeoblikasz, a se wie dają tylko nieco kieży, mamy my na obyma dnioma zase jen mały imbus.
0: Co ja to najrednejsze na takim festiwalu? Tak jest nasz za was.
1: Also my sobie tylko gaśmy czas mamy, rada se oglądajmy jednotliwe grasza, dokolaż tam ja przecie nieco wielgin wiasele co przypodla. My mamy nasze wiasele na toszczych graszach, a przy samym ja to wopszało, że tak aż my ze z tymi grajajami a grajekami samo se przyjaźnila lili.
0: Jo, po takim budżu to redna wiasowy zwiżin Słowiański bajkowy festiwal w Deszańskim Domu Niskim Muzeju albo na terenie tam nic pod kołem niebiom?
1: Se wie, nażyjuca aż to wiedro z teke żarze a nic tak szopwy jo, albo teke z nas nie deszczujo.
0: Groni Katrin Schwielina, Wiednica Muzeja. Uczabny rzek wiele uspycha w jasoda.
1: Dziękuję se. Na strowe zase słyszanie.

0: co się w tym czytamy w komiku. A na gorących dniach mezo na każdy pat limonada pomagać, w aktualnym czasopisu dajemy k tomu dwa recepta do rady. Skoro w prozninach zmieju dzisiaj więcej czasu za baslenie, a teke o meżom nieco rytnego doperucyś, jadnore dopomnienki na dołol z tunich albo samodermotnych materialiów zgetołaś, to zio, miazy drugim barwoj te kamienie uglidaju wielicnie.
1: Jo, a pen mażo doporucenie za jeden ulet we prozninach.
0: Jo, w prozninskim udasiu wezjawijomy prydny ziel zerie kpelskiej łużycy, to groni aż cytarki a cytarje zeznaju szakę miestności po drugiej stronie granice, zioż suteke Serby żyłe byli. Ten raz stoi wjaz Lubanice w Srejziszczu, zioż jo farar Mikłausz Jakubica statkołał. Benio dokęcył w lesie 15 stół wesym astyrziaścia, prydny psiełożk Nowego Testamenta do serskiej rycy. Hołacej cyta się w tekście, a wizi się na fotach, jak jas zinsa ugrieda. Lubanice laże blisko miasta Żary, a tam jezio się z Hesiebuza około jadnu gezinu.
1: Jo, teke gödenka a żorty namakajosz od czasopisu, a na sledne boku we rubrycy z lusztom a lubościu za to serskie przedstawił się dzisiaj samo nasz kolega Sebastian Ilikowski-Winkler, wynio komponist a muzykowy żurnalist, a niega ako uknik jo teke cesto teksty za pomie pisał. Po takim wiele jasela życzym wam, lubi dzisiaj, ze zajmniju lekturu prozninskim pomieniem. Jo, a redne Prozninski spiu mamy tekoż ci za was, abo liszojski, liszojsku chwoszczonku by mogli gronić.

0: Jo, komuž se stuska za ferijami abo drogowanjami do daleka, myža tu chylu do svojego urlopa nipery přikracuaš s knigwami. Štefani Kraucojc je vam dorada dajo.
1: Do daleka ga myžaš teke z literaturu přiš, například s kniglami z našego selskiego nakladnistva. Do glonojove titela Von Kamenc nach Palestina. Kiedyś Joloni już w genusejskiej rycu ujszel jako z Prahy do Palestiny. Z feriami te knigle pak nie mają nic cenić, ale z nikim, jako jo przed 100 letami jako żurnalist przyjel do cudzych stronu. To grono jo wit Jurija Wiczaza z Kamienca.
2: Juri Wiczas war ein sorbischer Journalist, Reporter und Publizist, der bereits in den 1920er Jahren nach Prag ging, sich also dauerhaft in Prag niederließ.

0: Co a kak něco cynimy lec malcnje abo pomałem mocnje abo zlaška naša dolnosarska rec myža to rednje ugroniš. Naša autorka Maria Ilikowska-Winklerowa jose zase obšašała naših serskich vesanarjo, ako pejedaju serski vet małego. A veni su jej dali za šake cynitošći přikvady a šake rozkvadli. Sledny raz jo ta veda gluskotała Žinca maju išći jedno druge svoje, za ten zuk.
1: Sme se sledny raz juž zabierali s deščom. Tam sme uživali svoje gluskaš, glusnuš. Gaž se mecnje lejo gronime paktike, to se žinca ale čura.
2: Ca se vegi čura, a ca se glus pomalkim, to je pun vina cijo. Pse čurka.
1: Nježli se obšestanjo čuraš, pence ca se išći hel cicku čurka. Njebio se ubečnijo, a pen jo kenc.
3: Čurka, to su pen te sledne hrabki.
1: Gaž se tak pšavje, mecnje, lejo, bježe veda głosnje skrzyła dołoj.
4: Ta veda čura, gaž ved krzyła čura.
5: No my gronimy, to se glura.
3: Azo gaž jo vilgin buo, jana Dość leja jo to žinca raz buła.
1: Casy pak se pada mecnie, ale jano krotko. Do tego se na niebiu zesiguju mrokały. U, to jo już widzisz. Net se czurnio, mal snie domoj.
5: Ja to se net glurno, tak my gonimy.
1: Se czurnio abo glurnio. Mej cas to jo se ale czurnuo, a nien swisi za słońco. Takie wiedro mamy cestowe aprylu. Słowo czuraś se używa tylko iści na drugi part. Gaż wiele pijosz, pen musisz tylko scaś albo czuraś. Wen, wena, czura.
3: Jo, czura, jo, to ga jo scanie tylko. Ako takie grobne.
1: Dzisi muse lulkotaś albo czulkotaś.
2: Czuraś, to dzisi muse pen czuraś. To se nacycaju, a pen muse czuraś.
1: Abo czurkaś, gaż su małke. Gaż weda nie bierze z plumpy mecnie, nie czura, pęce jano czurko co.
3: Gaż ta plumpa nie obszałe dość wedy perała, pęnio se tam jano tak czurko tała, to nie se plumpało, a nie ten zberg tak spiesznie se napełnił.
1: Weda pak tyke czurko co, gaż ma zberg, zierku.
4: To čurkoco, ten zbrek do kusu, ten čurkoco, to ma žerku.
5: To veda čurkoco, gaž přižo ven přes tu žerku.
1: A gaž máš dvojku drogu, mežu byš, až jo na kencu, tvej zbrek prozny.
0: Jo zajemne svoka su nam žince zase rozkvadli naše vesanarje, gaž jo mocny dešč, pence čura a glura. Za dwa tygodnie słyszysz o pędalsznej żyjery reda Nasza Cerska Riec. Żyńca z tej autorcy byli na pomoc, a na fortuła z mesta a Bernhard Natke snuje z Alfred Kiercmarek z prawo za Afrycok Szamar z Trenowa.

Co ceniš, gaš nisi doma vici vitan abo vitana, gaš musiš se starosćiš vestosći la. Bronski bit su se živišnoštostu styrje vesem žase to pšašanje stajili, a tekst spivanja Smolton Boy ma až to žincajš neko relevancu. Švulne gels, tak ve spiuje jo se rozužiju, vin njoco vici ubecnik byš a spuštio svoju jas. Stavizne maju autobiografiske elementy spiwar Jimmy Somerville ja sam swoje rodne miasto Glasgow spuścił, dokolaż nie osiedla dyskryminację swojej homoseksualności tam więcej wisty cu. Szojadno skuterych przycynu przeszanie wytyż albo wystaż ces nasz raz kóżdy we swoim żywieniu stajo. Szkoda jo, aż musisz już, dokolaż twoju identitu nie akceptiruju. Abo we słowach Jimmy'a Somerville'a, dokolaż lubość, ako trebaż, doma żednie nie namakajesz. W naszej muzyce tyżenia, k akcji z kima tyżenioma za kwiernych ludzi, słyszysz żince hit z wesem żasy tych lat.

0: pożycenja.
1: Jadwiga Krokodiowa swiši žinca Chašobuzu swej 7 a 7 žase te narodne žene ľube narodninske pastrovinja dem vam posredni švet přijašelo domovine v Chašobuzu vestajn šastrove a jasove a mešo redne vostakove svižin. V Radvorju swiši žinca Ceptar na umenku Teo Bemak svej živeš žase te narodne žen a to su napisali vaše gratulante znate jo Teo teke v Dolnej Łužicy przez swoje dwójkoletne statkowanie jako Ceptar na Sarskiej Rozszerzonej Uszej Szuli w Chašobuzu, a szulski wiednik w Radworiu, jako tak na Sarskim Gymnazjum w Budyszynie. Rzucimy ją redne swieżyn w kreju familie z żeńskiego gretlu, zisimi a enke zisimi, a swieżę z braczom Konradom dwejnikom. Obie żeńca swej żywiesza se te bostak gromaże swieżitej we wielkim swieżbnym kreju. Jo, a jogo negajšny uknik Juro Gera z Chašobuza s glukožecenjem přizamknio.
2: Ja, gronim raz, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogiko studiraš. Ten jo z nami zachopil 1. septembra živiš a pěš žaset, von ako mode cepta a my ako vokniki v živitem letniku. A tam jo naš redovnický cepta byl, jo matematiku a chemiju přinás podavoval. Ja, ľube Teo, my všechny vukniki tvoje prednoj redonje tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileju mojo gratulujeme. My sme veľkým žekovne a se tekte z nami tak dele to všechno gotovo a až se nint to ešte předsik až redonjské zmakanie gotovo se obžiliš a my chceme to také dali gotováš a z toho vúchadáme, až ty se pan také přeci připodla. My chceme také tvojemu bratčoju, ľube Konrad Bemak, veľkým účobne gratulírováš a ty by žiceme také šo dobrý a derimeše a kšutu s robotu a chuži žin derimeše.
1: Jo, a my žicimy žinca wiele wiasela na svieżeniu Radworju, żoż Teo Bemak bydli spił sebe gratulanty žice Juro Gera, jo ten spiwar.

0: Jona Nježelu glenamy išći, mej kolega Gregor Klim, bužopen vaš moderator a jadna tema buža žijen njewetwisnosti w USA. Gregor, wocožo konkretnje?
1: Jo, prejtk 250 let jo se podpisała deklaracja njewetwisnosti USA, Independence Day, ten svježin buža viče, a kak luže o wewužice, na tož ten svježin gledaju w tom buža to grono. Sebastian Elikowski Winkler jo zatopije do mjazo drugim z USA Kanariami, ako ho bydle a jadn jo Evan Blakely.
2: Znacznie więcej widzisz w mediach jo te ogniopraskoty. Also, każde miasto a każde wias ma takie ogniopraskoty, also jadn show, also fireworks. A to jo był takie za mnie ako gele wegen ważne. Megu se to pominiaś, ak som ogniopraskoty zapalił.
1: Ale jo, że takie woto, jak serskie luże, gdy jo żynca na USA. Was se gledamy zlečki na nikutare teme toko tyženja, powieste přestavce, jo se zase vedmiva łužiska filmowa překlidka, a tam su teke pokazali serske filmy, kakke su to byli, to skonio šo nižilu, ako přeci vete zika napojadnok ve serskem programje.